And save your tears. Ora jest tak, że obrej 10 do 49 minut. Radio Star wymoże gacie, ale na hajzo tam pierwą stronę. Właśnie, ale panu skniema. A to sary w zakrze. Zde odejśmy se, sikra, a tyga ospoza, ta rejcej tvět, Latvia. Oj, parto, ale aspreš. A před následzom stonda, ako vasarík, banana song. Dejo banana song. Bez brýžery, like, vesko, synoptik, no smrknu se.